0: Я тебе відрежину! Це буде смерти!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.